0: I będzie dzisiaj czas na obiad. Dzisiaj o smaku czekoladowym. I tutaj jeszcze będę musiała. To nie wiem skąd to jest. Hej.
1: Ajajajajaj. Dobrze.
0: No, myjemy nogi. Myjemy jak codziennie stopki. Dzisiaj mam bardzo przyjemną. Trzeba się trochę wygimnastykować. O, woda jest ciepła za to.

0: No i będzie dzisiaj czas na obiad. Dzisiaj o smaku czekoladowym. I tutaj jeszcze będę musiała. Tylko nie wiem, skąd to jest.
1: Ajajajajaj. Dobrze.
0: No, myjemy nogi.
1: Myjemy jak codziennie stopki. No i drugą.
0: Dzisiaj mam bardzo przyjemną. Trzeba się trochę wygimnastykować. O, woda jest ciepła za to.